ojczyzny. Inni mogą mówić, że wolałem pójść na łatwiznę, lecz miałem wybór: wyjechać i zacząć od zera lub popełnić błąd, który doprowadzi do więziennej celi. Słuchałem serca,